0: bada Trump yo we na la wrecha. Wo se kaka won se je Trump chichiro wa e bi fia je no le ni. Ona bi biara wa le shaku ngwan ni wisini ti ade. Ademan en pele maka cho ma. Bi biara se ya na za gina cho. Won ken cho na won tell wa won blue wa won fon shon fi. Abina.
1: 7 jours sur 7.
2: Radio Super.
3: 24 heures sur 24.
1: Radiosuper.org.
2: Radio Super.
3: Sur les internets.
2: Radio